nie mówić. Wyciągając ręce gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie, to co?

połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.

jak podążać. Chcesz kontynuować film, nauczyć się drogi bez wytchnienia. Odnaleźć sny, chaosie, kłamstw, zła. Nie poddać się.